Ja cię lubim, wiedzę, bo wczera, a mniej jak zajtra. Lubim cię stale, więc nawżdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zaniechać. Nieco piękne, a niezapomnianie.